0: Eina for mucha, her, akkana mois.
1: Ja, jo, jo, jo, jo, sja, Natasha, jo. Mokupa. Right? Ei, mamma, ei, klar. Hier is de mix.
2: Du vet.